0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunejewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego nadamy relację z uhonorowania najlepszych absolwentów szkół polskich na Litwie. Natomiast w ramach cyklu stulecia LRT przedstawimy sylwetki Antoniego Pawłowicza i Andrzeja Malkienisa, a zaczynamy nasz program od wydarzeń z Ukrainy. Podczas nocnego ataku na Kijów i obwód kijowski, w którym zginęło co najmniej 17 osób, Ukrainie nie udało się zestrzelić ani jednej rosyjskiej rakiety. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że w nocy Rosja wystrzeliła 115 dronów oraz 28 rakiet, w tym rakiety balistyczne. 8 osób zginęło, oczekując na pociąg na jednej z podmiejskich stacji kolejowych pod Kijowem, która została trafiona podczas rosyjskiego ataku. W obwodzie kijowskim całkowicie zniszczone zostało centrum logistyczne firmy Rozetka, uznawane za jeden z największych i najbardziej zautomatyzowanych magazynów sprzedaży internetowej w Ukrainie. Uszkodzone zostały również obiekty produkcyjne i logistyczne sieci handlowej Epicenter, a także budynek terminalu pocztowego. Prezydent Wolodymyr Zeleński podkreślił, że pociski przechwytujące mogły uratować życie wielu ludzi. Po raz kolejny zaapelował do partnerów Ukrainy o jak najszybsze dostarczenie dodatkowych środków obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Redaktor bloga Ukraine Alert Peter Dickinson, przybywający obecnie w Ukrainie, ocenił, że nocny atak był krótki, ale wyjątkowo intensywny. Jego zdaniem Ukraina nie dysponuje obecnie skutecznymi środkami obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Ukraina ponownie zwróciła się do swoich sojuszników z apelem o przekazanie większej liczby pocisków do systemów Patriot. Donald Trump zapowiedział wcześniej wydanie zgody na ich dostawy, jednak w ubiegły piątek stwierdził, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. W związku z rosnącymi cenami paliw dyrektor Litewskiej Agencji Energetycznej Agnė Bagočiūtė uważa, że państwo powinno rozważyć wdrożenie długoterminowych środków zaradczych. Podkreśliła, że na wzrost cen wpływa nie tylko konflikt na Bliskim Wschodzie, ale również polityka podatkowa poszczególnych państw. Na Litwie cena oleju napędowego przekroczyła ostatnio 2 euro za litr. W ubiegłym tygodniu minister finansów poinformował, że przygotowywany jest pakiet różnych działań mających na celu ograniczenie wzrostu cen paliw. Zaznaczył jednak, że na razie nie ma podstaw do jego wdrażania. Wyniki głównego etapu rekrutacji do litewskich szkół wyższych pokazują, że kandydaci rzadziej wybierają kierunki z zakresu informatyki. Jak poinformowała Krystyna Bespalowa, dyrektor Litewskiego Stowarzyszenia Szkół Wyższych do spraw organizacji wspólnej rekrutacji, studia na tym kierunku rozpocznie o około 10% mniej studentów niż przed rokiem. Widać wyraźny spadek zainteresowania kierunkami z grupy nauk informatycznych. Kierunki te nie zapełniły nawet wszystkich dostępnych miejsc. Część z nich pozostała wolna. Nadal największą popularnością cieszą się te same kierunki. Na uniwersytetach są to medycyna, prawo i ekonomia, natomiast w kolegiach pielęgniarstwo ogólne. Wśród popularnych wyborów pojawiły się także nowe programy, takie jak studia z zakresu obronności, powiedziała Bespalowa. Obecnie trwa pierwszy etap rekrutacji uzupełniającej. Kandydaci mogą składać wnioski do piątku do godziny 12. Górny człon rakiety SpaceX uderzył w powierzchnię Księżyca. Jak poinformowała BBC, zderzenie powinny wizualnie potwierdzić teleskopy. Naukowcy podkreślają, że uderzenie pozostawi na Księżycu krater, ale nie stanowi żadnego zagrożenia dla Ziemi. Wydarzenie to da badaczom możliwość obserwowania, jaki wpływ na powierzchnię Księżyca mają obiekty uderzające w jego powierzchnię. Rakieta Falcon 9 wystartowała w styczniu i przewoziła 2 księżycowe lądowniki. Dolny człon rakiety powrócił na Ziemię, natomiast górny człon pozostał w kosmosie, aby dalej napędzać lądowniki w kierunku Księżyca. Dzisiejszy dzień przyniesie na Litwę upały sięgające 33 stopni Celsjusza i będzie najgorętszym dniem tego tygodnia. Synoptycy zapowiadają dużo słońca, jednak po południu i wieczorem miejscami mogą pojawić się burze. W kolejnych dniach nadal będzie ciepło, ale wzrośnie prawdopodobieństwo opadów. W czwartek, zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia, miejscami wystąpią przelotne deszcze i burze, przede wszystkim na południu Litwy. Synoptycy ostrzegają, że burzom mogą towarzyszyć silne porywy wiatru. W piątek i sobotę utrzyma się możliwość wystąpienia przelotnych opadów deszczu, a temperatura wyniesie od 20 do 25 stopni. I tyle informacji. Najzdolniejsi absolwenci szkół z polskim językiem nauczania na Litwie odebrali w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie listy gratulacyjne i pamiątkowe upominki za wybitne wyniki osiągnięte na egzaminach maturalnych. Uhonorowanych zostało 65 absolwentów z 28 gimnazjów Wilna i Wileńszczyzny. Zdaniem prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna Krystyny Dzierżyńskiej, tegoroczne wyniki maturzystów potwierdzają wysoki poziom nauczania w polskich szkołach na Litwie. Jak zaznaczyła, choć tegoroczna sesja egzaminacyjna różniła się od poprzednich ze względu na nowy system zdawania egzaminów w dwóch etapach, w klasach 11 i 12, uczniowie dobrze poradzili sobie z nowymi wyzwaniami.
3: Myślę, że im się powodziło bardzo różnie, dlatego że w ogóle ta sesja egzaminacyjna też była taka bardzo różna. Tym bardziej, że teraz egzaminy składają się z dwóch takich części. Przede wszystkim w 11 część się składa w klasie 12. Myślę, że to, że uczniowie musieli osiągnąć te 25 punktów, no to po części jakby ich tak troszeczkę uspokajało w tym wszystkim. Natomiast konkretnie o wynikach możemy mówić, jak będziemy mieli wszelkie dane. A te wszelkie dane to będziemy mieli kiedy? Jak będzie konkurs, najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel. Ale z tego, co widzieliśmy, z tych dostępnych danych, bo teraz to wszystko tak wygląda z Narodową Agencją Oświaty, że wszystko jest jakoś uśrednione i nie mamy dodatku z tego, nie mamy możliwości po prostu konkretnie to wszystko obejrzeć, policzyć i tak dalej. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę dzisiejsze święto, właśnie uhonorowanie tych najlepszych, no to cóż, język polski wypadł bardzo dobrze, około 40 mamy właśnie setek i z tego bardzo się cieszymy. To oznacza, że egzamin z języka polskiego był jak najbardziej potrzebny i że młodzież po prostu jest świadoma tego, że język ojczysty jest rzeczą niezwykle ważną. Również dobre wyniki są i z języka angielskiego, dobre wyniki są, jeśli nawet nie setki, to są dobre wyniki z języka litewskiego, bo ktoś ma 98 punktów. Faktycznie właśnie w tym uhonorowaniu to pod uwagę były wzięte przede wszystkim setki z języka ojczystego, ale również wyniki w przekroju tych najwyższych ocen, 86, 100 punktów. I właśnie w tym przekroju mamy sporo naszej młodzieży. Także sądzę, że sesja jest udana, no a że zawsze może być lepiej, no to faktycznie motywacja.

0: pasja uczniów, chęć ich po prostu, dobry wybór przedmiotów, z których się po prostu, których nauczają, no i z myślą o tym, gdzie wybierają się, na jakie studia, gdyż to jest takie powiązane wszystko, ale na pewno motywacja, ogromna praca nauczyciela, jak również ogromne podtrzymanie przez rodziców. Gdyby nie było tej takiej współpracy, na pewno nie byłoby tych wyników.
1: Czy wynik z języka polskiego jest wpisywany do świadectwa maturalnego?
0: Tak, on jest wpisywany. To jest egzamin taki jak każdy, dlatego że to jest egzamin państwowy, który przy wstępowaniu na studia jest liczony jako trzeci egzamin, jeśli tam ktoś potrzebuje i wybiera. I faktycznie to też te punkty dodatnie z tego właśnie, z oceny z tego egzaminu, też maturzyści mogą sobie zgromadzić, wstępując na studia.
1: No tak, podwyższa, średni.
0: Dokładnie.
1: Punkt. Dokładnie. Trzech maturzystów zostało uhonorowanych przez mera Wilna, czyli otrzymali więcej niż jedną setkę.
0: To znaczy tak jest, że jeden uczeń, to jest uczeń ze szkoły Kraszewskiego, o nazwisku Lausz, który zdobył 300, to jest faktycznie duma tegoroczna, jeśli chodzi o faktycznie gimnazjum Jana Pawła, to też bardzo dużo osób było faktycznie, którzy mieli 200. Także, no i to właśnie chyba spowodowało, że na właśnie zaproszenie zostali na przyjęcie, no znaczy na uhonorowanie u pana mera.
1: Wyniki maturzystów polskich szkół świadczą o tym, że polska szkoła ma wysoki poziom, kształci dobrych uczniów, dobrych ludzi, którzy później idą w świat, na studia, po całym świecie się rozliczają.
0: Ja myślę przede wszystkim, że polska szkoła ma tradycyjnie rację bytu i to jest właśnie ten przykład, który musimy donieść. My jako macierz szkolna, państwo jako redaktorzy naszych mediów, że po prostu polska szkoła daje bardzo dużo. Kształci, wychowuje i właśnie wychowuje tego Polaka, który dba o własną tożsamość, ale również dobrego obywatela Litwy.
1: Trzy wyniki na poziomie 100% z języka polskiego, języka angielskiego oraz informatyki sprawiły, że Adrian Lausz z gimnazjum imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie znalazł się w gronie najlepszych polskich maturzystów na Litwie. Mimo imponującego osiągnięcia podkreśla, że sukces nie przyszedł łatwo.
2: Otrzymałeś na egzaminach 300, no najwięcej ze wszystkich polskich maturzystów. Chyba łatwo ci to szło?
3: Z jakich przedmiotów może?
4: No oczywiście nie łatwo. Setki uzyskałem z języka polskiego, angielskiego oraz informatyki. I naprawdę nie było to łatwo. Musiałem z dużego zrezygnować, abym osiągnął ten wynik. Ale jestem zadowolony, naprawdę.
1: Czy wybierasz jakieś studia informatyczne, skoro składałeś się?
4: Tak, już wstąpiłem do Uniwersytetu Wileńskiego na studia informatyczne.
1: Jak w ogóle wspominasz okres szkolny, sesję maturalną?
4: Sesja maturalna była naprawdę stresowa. Nie było łatwo, ale podołałem z tym wszystkim, a sama szkoła to oczywiście pozostawi za sobą najmilejsze wspomnienia, wszystkie koleżeństwa, wspomnienia z ławek. Będę o tym wspominał całe życie.
1: Mówisz, sesja nie była łatwa, ale to był taki chyba najprostszy na razie jeszcze moment szkolny, bo zaraz zaczną się studia, bardziej poważnie wszystko. No, będzie tych jeszcze wyzwań przed tobą?
4: Oczywiście, było to najtrudniejsze wyzwanie do tego czasu, ale czeka mi jeszcze bardziej więcej wyzwań i o wiele trudniejszych.
1: Czy przygotować się do tych egzaminów maturalnych pomagali nauczyciele, czy sam jednak?
4: Oczywiście, nie było to tylko moja zasługa, bardzo pomagali mi wszyscy nauczyciele i też muszę oddać ileś tej zasługi dla nich też.
1: No i twoja oczywiście praca i praca chyba rodziców, którzy ciebie wspierali.
4: Oczywiście, tak.
3: A powiedz proszę, czy spodziewałeś się 300, czy chciałeś więcej, czy myślałeś,
1: że egzaminów, jednej? Ile tak. Egzaminów w ogóle składałeś?
4: Składałem 6 egzaminów, byłem bliski też jeszcze 200 dodatkowych, ale trochę mi nie wystarczyło.
1: Z których to przedmiotów?
4: Z litewskiego i z matematyki.
1: Jakie uzyskałeś tam?
4: Z litewskiego 95 i z matematyki 97. Ale tak to miałem nadzieję już od dawna, już od kilku lat miałem nadzieję chociażby te na ileś setek.
3: A nie trafiłeś na ten wymarzony kierunek?
4: Tak, na ten, właśnie na ten chciałem.
3: No to 300 starczyło.
1: To na finansowany przez państwo
4: tak.
1: Kierunek. No życzymy ci

0: powodzenia.
1: Dziękuję wielkie.
2: Podczas uroczystości konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie Dariusz Wiśniewski podkreślił, że sukces młodych ludzi jest owocem ich ciężkiej pracy, wsparcia rodziców oraz zaangażowania nauczycieli. Zaznaczył również, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, lecz przede wszystkim przestrzeń kształtowania charakteru, wartości i tożsamości, które pozostają z człowiekiem na całe życie.
3: To jest oczywiście dzień radosny dla nas wszystkich. To jest dzień, w którym Wam wszystkim należą się od nas serdeczne gratulacje. Wam wszystkim, to znaczy Państwu rodzicom, którzy kiedyś podjęli decyzję o wysłaniu swoich dzieci do szkół, w których nauczanie jest prowadzone w języku polskim, w języku ojczystym. Państwu nauczycielom, którzy nie szczędzili trudu przez te 12 lat, żeby wbijać do głów tej młodzieży. To nie jest łatwa ta dzisiejsza młodzież, wiem coś o tym. Byłem kiedyś nauczycielem, też jako ojciec kilkoro dzieci wiem, że szkoła to jest nie tylko przyjemność, że szkoła to jest także czasem trud i wysiłek i walka z różnymi przeciwnościami, więc tym bardziej wszystkim Państwu rodzicom i wszystkim Państwu nauczycielom szczerze gratuluję, bo te znakomite wyniki maturalne są także po części Waszą zasługą. No ale oczywiście największe gratulacje dla naszych maturzystów, dla takich młodych ludzi, którzy w tych trudnych czasach, kiedy myślę, bardzo wielu młodych ludzi zadaje sobie pytanie, czy warto i w ogóle po co, skoro jakaś pancia, przepraszam za słowo, ze zrobionymi rzęsami albo z wybotoksowanymi ustami zostaje influencerką i zbiera zasięgi. Czy warto się uczyć, tak? Skoro można próbować budować swoją przyszłość jakoś inaczej. No ale jednak Państwo zdecydowali i każdego dnia, każdego tygodnia, czasem wieczorami, a czasem pewnie porankami, przykładaliście się do nauki, robiliście te projekty, wpływaliście te słówka, albo próbowaliście zrozumieć, o co chodzi w chemii, biologii, czy w każdym innym szkolnym przedmiocie. Takie stare łacińskie przysłowie, w czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły, to jeszcze uczyli tam łaciny, mówi tak, non scholae sed vitae distimus. Nie uczymy się dla szkoły, nie uczymy się dla stopni, uczymy się dla życia. I mam nadzieję, właściwie jestem głęboko przekonany, znając Waszych nauczycieli, znając sporo Waszych rodziców, że ze szkoły wynosicie nie tylko tą wiedzę merytoryczną, przedmiotową, te znakomite stopnie, dzięki którym, mam nadzieję, albo już zostaliście przyjęci na studia, albo za chwilę zostaniecie przyjęci na te studia, na wymarzonych kierunkach, ale że także wynosicie cały bagaż tych bardzo pozytywnych doświadczeń związanych czy to z wyjazdami na wycieczki, czy z imprezami szkolnymi oficjalnymi i z tym, co się działo po imprezach szkolnych oficjalnych, w części nieoficjalnych. Życzę Wam między innymi, żebyście patrząc na te lata spędzone w szkole mogli powiedzieć, że to są te lata, z których coś, co będziecie dalej nieśli przez życie, zostało w Was i dzięki temu, czego doświadczyliście w szkole, mogliście to swoje życie w sensie osobistym, rodzinnym, zawodowym budować dalej. I ostatnia rzecz. Najlepsze życzenia dla Was na wszystkie kolejne dni, tygodnie, miesiące Waszego życia i te bliższe, i te dalsze. Mam nadzieję, że to wszystko, co uzyskaliście w szkole, oczywiście nie tylko w szkole, bo pewnie przede wszystkim uzyskaliście w rodzinach czy wspólnotach takich czy innych, że to wszystko pozwoli Wam dokonywać każdego dnia tego wyboru, o którym tak pięknie powiedział w swoim wierszu pisanym dawno temu na emigracji Julian Duwi.
2: Powiedział konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie Dariusz Wiśniewski. No a ja proponuję teraz Państwu przerywnik muzyczny, poezję.

0: poezję śpiewaną Julian Tuwim, Jestem Polakiem.
1: Jestem Polakiem, bo mi się tak podoba.

0: po polsku. Sto lat temu w eterze zabrzmiały pierwsze słowa litewskiego radia. Dziś w jubileuszowym roku LRT wracamy do historii ludzi, którzy je tworzyli. Także Polaków, których głosy przez lata współbrzmiały na litewskiej antenie. To opowieść o dziennikarzach, twórcach i świadkach epok, którzy współtworzyli radio i jego znaczenie dla społeczeństwa. Ten cykl to próba przywrócenia ich głosów i miejsca w historii. Dziś przypominamy postacie Antoniego Pawłowicza i Andrzeja Malkianisa. Kilkanaście lat temu rozmawiała z nimi, a następnie udostępniła mi nagrania archiwalne moja była koleżanka radiowa Regina Pakalnis. Antoni Pawłowicz przez wiele lat współpracował z polskim programem Radia Litewskiego jako nieetatowy korespondent z rejonu Trockiego. Jak wspominał, jego przygoda z radiem zaczęła się zupełnie niespodziewanie dzięki działalności w zespole Wilia.
1: Zaczęło się od zespołu Wilia. Przede wszystkim śpiewaliśmy w tenorach, był pan Wojciech Piotrowicz. No i raz przy kawie rozmówiliśmy się, mówi, a jak dlaczego ty nie zacząć trochę współpracować z radiem? No proszę bardzo, dał dla mnie magnetofon, a ten magnetofon to, ja patrzę tutaj na wasze magnetofony kieszonkowe, takie po prostu cyfrowe, że lekko i jakościowo, a wtedy kilka kilogramowy taki po prostu aparat, do kieszenia nie wyłaził, trzeba było taką torbę ciągać z sobą, no i nagrywało się. Jak dziś pamiętam, pierwszy mój taki reportaż to był w przedsiębiorstwie Darbas.
2: Oczywiście były czasy sowieckie i było ukierunkowanie. Ktoś idzie do zakładu i musiał przygotować materiał, jak dobrze się ludziom pracuje, jak produkcja wzrasta i tak dalej.
1: Tak to i bywało. Zrobiłem, wtedy był Roman Mieczkowski jeszcze kierownikiem, ocenili tak gdzieś koło czwórki. Co było jednak trudno, oprócz tego, że taki ciężki ten aparat był, trzeba było wszystko napisać na piśmie.
2: Bo była cenzura.
1: Tak. Czasami o wiele lżej było nagrać to wszystko, niż potem opisać. To trzeba było po prostu siadać, słuchać i piszesz. No, bywało nieraz tak, po prostu opuszczałem niektóre zdania, to utrzymałem nagane, dlaczego tam cenzur nie znalazł z tego zdania po prostu.
2: Panie Antonie, ponieważ jestem etatową pracowniczką od dość dawna, więc pamiętam te czasy, kiedy pana przyjęto pracować etatowo, a wówczas kierownikiem był już Władysław Strumiło.
1: Tak, właśnie przeczytałem w kurierze, że ogłasza się konkurs do pracy w radio, no i raz spotkałem się z Władkiem Strumiło, mówię, no dawaj, spróbujemy. Przyszedłem do studia, a studio było nie tutaj, nie na Konarskiego, a na Nowogródzkiej. Pięciopiętrowy taki dom.
2: Pan przyszedł akurat w tym okresie, kiedy byliśmy wyrogowani z tego gmachu i pracowaliśmy w gmachu niewidomym.
1: Tak.
2: To był między innymi najbardziej taki straszny okres i trudny.
1: Straszny okres, naprawdę był straszny okres, dlatego że tutaj stały czołgi, tu desantowcy, a tam mnie dziwiło, że tam nikogo nie ma. No nie wiem, czy znali desantowcy, że tam radio takie jest, czy nie, ale w każdym razie był spokój.
2: Panie Antonie, pracowaliśmy w sali wraz z rosyjską redakcją, w sali aktowej, stałe maszynki, tak pracowaliśmy w takich warunkach.
1: Skrypowicz, Bogomolnik.

0: Że ja przez 10 lat zmieniałem pracę. Gdzie zatrzymywałem się za długo, to robiło się po pierwsze nieciekawie, robiło się rutynowo. Z tego powodu materiały robią się gorsze, czy to audio, czy to pisane. Ja z charakteru jestem taki, że muszę być w ruchu. Potem spotkanie z masą osób, ludzi przy różnych specjalności, specjalizacji i tak dalej. Poczynając od Sejmu i kończąc na pracownikach jakichś zakładów i tak dalej. Także to ciekawa rzecz, która pozwala człowiekowi i samemu doskonale i poznawać ludzi, i poznawać nasz świat.
1: A co sądzisz o naszym radiu?
0: Ile pamiętam, to cały czas radio było, te radio nam pomagało i tak dalej. Ja powiem taką rzecz, że kiedyś brało się, powiedzmy, czerwony sztandar, czy czerwona gwiazda w języku polskim, czy słuchało się radio, to było poznanie języka, jakaś edukacja językowa. Notabene teraz słyszałem taką wypowiedź, że najważniejsze, żeby człowiek zrozumiał, nieważne jak powiedziano. Moim zdaniem, to jest nieprawidłowa pozycja. Musi być kultura języka. Dziennikarz musi dawać przykład tego, jakim językiem on się posługuje.
2: Stulecie Litewskiego Radia jest więc nie tylko jubileuszem technologicznym czy medialnym. To także okazja do podkreślenia roli, jaką przez dziesięciolecia odgrywały redakcje mniejszości narodowych. Polska redakcja, podobnie jak inne zespoły językowe, stała się ważnym pomostem między państwem litewskim a społecznościami zachowującymi własną tożsamość kulturową. W ten sposób LRT od 100 lat realizuje jedną z najważniejszych misji mediów publicznych – służbę wszystkim obywatelom, niezależnie od ich języka i pochodzenia. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego popołudnia. Renata Dunajewska, do usłyszenia.